Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Obdarowani. Pierwsza częstynka. Śpiewają o pieśniu. I potem będziemy słuchać Boże Słowo, komentarz, akafist i dziesiątkę rozariów.

Zaproszujemy zaraz na wypoczynek. Nasze ukrypić nasze siły posered tej nocy. Zdaje się, że my nie na chwilach Radio Maria, tylko że tylko tu mieszkamy. Chciw jeszcze raz dużo podziękować naszemu propowiedniku, ojcu Grigoriu. Otcze, dziękujemy dużo i zaproszujemy w Nyżny Chram, jakże chociażby na chwilęku. Tak, to zaproszujemy do spustycia do Nyżnego Chramu.